yo afeto kule afeno ido akwena mi an kwobe mi bado mi abe nufia ke ameke na fufia godo kulo maye nkwanyi kiki susa ke nye avijira kumo flagbo agbedefu ezane nyona mi bye bye.